meeny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny

meeny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny, miny